0: na Radio 1.
1: Zjutrajna kronika u celoti. Po teh treh, no, Baby Rexha, Faithless, New Religion, Robbie Williams, Phil, to lepa že Daša, Austin. Dve minuti čez pol. Lepo petkovo jutro voščimo, mi štirje.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimam od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo.